0: doktor.
1: To znaczy, że miałem wieczy. A wieczy bywaj paraliz.
2: Also, das kann man schön von der Jungfrau Maria.